Susanne, lekker bliž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán.